bendecido i chcę ti jeszcze pomagać. I chcę ti jeszcze, i chcę levantar tus manos. I chcę, że tylko ty encargues, ja pejaci content, que chcę algo a